uderzymy, każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju, gdzieś nam potrzeba.